0: Halo, z dronem.
1: Budzimy, Roso.
2: Nie,
1: kostę, my milczymy, co? Tak. Ale to jest mój pewny, że ja tak powiem.